0: Na zabawie wszyscy śpiewają, za moją panną wszyscy latają.
1: Łapaj mnie, łapaj, duże ręce nasz, uciekaj, uciekaj, może